0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmian.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

And in my dreams I've kissed your lips.

该是你，不该是你。Que je ris, que je pleure.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

그대는 가시네.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z nie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: can.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash, radio z mnie.
4: Lato z Radiem Dimash.

kendet. Al. Aha ya! Azına kasisler kürsü hadi. Бәрбіз қане қане

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Oh, shit.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

бірге бәріміз қане қане қане.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

对着你，不开什么。可是会，可是。

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

기름에 타가다 타가다 타가 타가 락배트

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.